0: gioioso contempliamo l'agonia nell'orto. Preghiamo per tutti i malati, gli infermi e coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, affinché ricevano la guarigione e la consolazione di Gesù. Messaggio. Cari figli, anche oggi desidero dirvi che sono con voi nei giorni della sofferenza. Offrite le vostre sofferenze come dono a Dio e diventeranno fonte di grazia per voi e per gli altri. Gesù sperimenta nell'orto la più profonda angoscia e sofferenza, eppure si abbandona completamente alla volontà del Padre. Impariamo da Lui ad affidare le nostre debolezze e malattie, sapendo che la Madonna non ci lascia mai soli nella sofferenza.
1: Esta noche reflexionaremos en los misterios dolorosos del Santo Rosario. Primer misterio, la agonía en el huerto. Oramos por todos los enfermos y por quienes sufren en cuerpo o alma para que reciban la sanación y el consuelo de Jesús. Queridos hijos, también hoy deseo deciros que estoy con vosotros en los días de sufrimiento. Ofrecer vuestros sufrimientos como un regalo a Dios. Y ellos se convertirán en una fuente de gracia para vosotros y para los demás. Jesús experimenta la angustia más profunda en el huerto, pero se abandona completamente a la voluntad del Padre. Aprendamos de Él a entregar nuestras debilidades y enfermedades, sabiendo que Nuestra Señora nunca nos deja solos en el sufrimiento.
2: Dziś wieczór będziemy rozważać bolesne tajemnice różańca. Tajemnica pierwsza, modlitwa Jezusa w ogrójcu. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących na ciele i duszy, aby otrzymali uzdrowienie i pocieszenie od Jezusa. Z orędzia Matki Bożej. Drogie dzieci, także dziś pragnę Wam powiedzieć, że jestem z Wami w dniach cierpienia. Ofiarujcie swoje cierpienie jako dar dla Boga, a staną się one źródłem łaski dla Was i dla innych. Jezus doświadcza najgłębszego lęku i cierpienia w ogrójcu, a jednak całkowicie podaje się woli Ojca. Uczmy się od Niego zawierzać nasze słabości i choroby, wiedząc, że Matka Boga nigdy nie pozostawia nas samych w cierpieniu.
3: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbav nas od zla.
3: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, pray for us sinners now and at the time of our death. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

0: 同苦而断，耶稣被钉。
1: 痛苦
0: 一点，
1: Molimo za naše obitelji, posebno za one u krizama, one ranjene ili rastavljene, za mir i obnovu ljubavi u svakom domu. Gospod jednoj poruci kaže, draga djeco, pozivam vas da obnovite molitvu u vašim obiteljima. Molitvom i čitanjem Svetog pisma neka uđe u vaše obitelji Duh Sveti koji će vas obnoviti. Tako ćete i vi postati vjeroučitelji u svojoj obitelji. Isusovo je tijelo izranjeno za naše spasenje. Prikazujemo njegove svete rane za iseljenje svih obiteljskih odnosa i molimo za milost zajedničke obiteljske molitve.
2: The second sorrowful mystery, we contemplate Jesus being scourged at the pillar. We pray for our families, especially for those in crisis, wounded or separated, asking for peace and the renewal of love in every home. Our Lady said in a message, Dear children, I invite you to renew prayer in your families. Be prayer and the reading of sacred scripture. May the Holy Spirit, who will renew you, enter into your families. In this way, you will become teachers of the faith in your families. The body of Jesus is torn apart for our salvation. We offer his wounds for the healing of all family relationships and pray for the grace of shared family prayer.
0: 我们的天父，愿你的名就应允。
3: Contempliamo la flagellazione di Gesù Cristo alla colonna. Preghiamo per le nostre famiglie, specialmente quelle in crisi, ferite o divise, chiedendo pace e il rinnovamento dell'amore in ogni casa. Messaggio. Cari figli, vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Con la preghiera e la lettura della Sacra Scrittura, lo Spirito Santo entrerà nelle vostre famiglie e vi rinnoverà. Così diventerete maestri della fede nelle vostre famiglie. Il corpo di Gesù viene lacerato per la nostra salvezza. Offriamo le sue piaghe per la guarigione di tutte le relazioni familiari e chiediamo la grazia della preghiera condivisa in famiglia.
4: En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación del Señor. Oramos por nuestras familias, especialmente por aquellas que están en crisis, heridas o divididas, pidiendo paz y la renovación del amor en cada hogar. Mensaje de nuestra Madre. Queridos hijos, os invito a renovar la oración en vuestras familias, que mediante la oración y la lectura de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo que os renovará, entre en vuestras familias. De este modo, os convertiréis en maestros de la fe en vuestras familias. El cuerpo de Jesús es desgarrado por nuestra salvación. Ofrecemos sus heridas por la sanación de todas las relaciones familiares y pedimos la gracia de la oración en familia.
5: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Módlmy się za nasze rodziny, szczególnie te przeżywające kryzys, zranione lub podzielone, prosząc o pokój i odnowę miłości w każdym domu. Z orędzia, drogie dzieci, wzywam was do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Przez modlitwę i czytanie Pisma Świętego, niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin. W ten sposób staniecie się nauczycielami wiary w swoich rodzinach. Ciało Jezusa zostaje poranione dla naszego zbawienia. Ofiarujemy Jego rany za uzdrowienie wszystkich relacji rodzinnych i prosimy o łaskę wspólnej modlitwy rodziny.
6: Ojcze nasz, który jesteś na niebiesima, święte imię Twoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Hljeb naš svakdanji daj nam danas i
0: 的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

0: U trećem žalosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je naš gospodin Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom. Molimo za sve mlade ljude, da ih Bog očuva u čistoći, zaštiti od zamki svijeta i dade im hrabrost vjere. Gospa kaže u jednoj poruci, draga djeco, na poseban način držim vas mlade ljude kao zjenicu oka svog. Volim vas nježnom ljubavlju i želim da budete otvoreni Duhu Svetom, jer Bog vas želi privući k sebi. Dok sjetina ismijava Isusa i stavlja mu trnje na glavu, on odgovara poniznošću. Molimo za mladež da osjeti ovu nježnu ljubav, odbaci lažne idole ovog svijeta i izabere Isusa za svog jedinog kralja.
1: In the third sorrowful mystery, we contemplate Jesus being crowned with thorns. We pray for all young people that God may preserve them in purity, protect them from the snares of the world, and grant them the courage of faith. Our Lady said in a message, Dear children, in a special way I hold you, young people, as the apple of my eye. I love you with a tender love, and I desire that you be more open to the Holy Spirit, because God wants to draw you to himself. While the crowd mocks Jesus and places a crown of thorns upon his head, he responds with humility. We pray that the youth may feel his tender love, reject the false idols of this world, and choose Jesus as their only king.
2: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Preghiamo per tutti i giovani affinché Dio li custodisca nella purezza, li protegga dagli insidi del mondo e conceda loro il coraggio della fede. Messaggio. Cari figli, in modo particolare tengo voi giovani come la pupilla dei miei occhi. Vi amo con amore tenero e desidero che siate più aperti allo Spirito Santo. Perché Dio desidera attirarvi a sé. Mentre la folla schernisce Gesù e pone sul suo capo una corona di spine, egli risponde con umiltà. Preghiamo affinché i giovani sentano questo amore, rifiutino i falsi idoli del mondo e scelgano Gesù come loro unico re.
3: Nel terzo mistero doloroso contemplamos la coronación de espinas. Oramos por todos los jóvenes para que Dios los conserve en la pureza, los proteja de las trampas del mundo y les conceda el valor de la fe. En un mensaje nuestra madre ha dicho, queridos hijos, de manera especial os llevo a vosotros, los jóvenes, como la niña de mis ojos. Os amo con un amor tierno y deseo que estéis más abiertos al Espíritu Santo, porque Dios quiere atraeros hacia sí. Mientras la multitud se burla de Jesús y coloca una corona de espinas sobre su cabeza, Él responde con humildad. Pedimos que los jóvenes sientan este amor, rechacen los falsos ídolos del mundo y elijan a Jesús como su único rey.
4: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Módlmy się za wszystkich młodych ludzi, aby Bóg zachował ich w czystości, chronił przed pułapkami świata i obdarzył odwagą wiary. Z orędzia Matki Bożej, drogie dzieci, w szczególny sposób noszę was młodych jako źrenice oka. Kocham was szczulą miłością i pragnę, abyście byli bardziej otwarci na Ducha Świętego, ponieważ Bóg pragnie przyciągnąć was do siebie. Gdy tłum wyśmiewa Jezusa i wkłada mu na głowę koronę cierniową, on odpowiada pokorą. Módlmy się, aby młodzi ludzie odczuli tę miłość, odrzucili fałszywe bożki świata i wybrali Jezusa jako swojego jedynego króla.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Kruh naš svagdanji daj

0: Petom, žalosnom Matajsu razmišljamo kako je naš gospodin Isus raspet i umro na križu. Molimo za sve duše u čistilištu, osobito za one najnapuštenije, moleći Mariju da zagovara pred svojim sinom kako bi ih gospodin uveo u svjetlo kraljevstva svoga. Gospa reče u jednoj poruci, draga djeco, danas vas pozivam da molite za duše u čistilištu. Njima su potrebne vaše molitve i žrtve da bi ušao radost neba. Prikazujte svetu misu i krunicu za njih. Na križu gospodin daje sve do posljednje kapu krvi i otvara nam raj. Prikazujemo ovu deseticu za svoje pokojne, moleći nebesku majku da zagovara pred svojim sinom kako bi oni vidjeli lice Božije i uživali u njegovu kraljevstvu.
1: The fifth sorrowful mystery, we contemplate Jesus' crucifixion and death. We pray for all the souls in purgatory, especially those who are most abandoned, asking Mary to intercede before her son so that he may welcome them into the light of God's kingdom. Our Lady said in the message, Dear children, today I call you to pray for the souls in purgatory. They need your prayers and sacrifices to enter into the joy of heaven. Offer holy masses and a rosary for them. On the cross, Jesus gives everything down to the last drop of his blood and opens heaven for us. We offer this decade for the deceased, praying to our Heavenly Mother to intercede before her Son so that they may see the face of God and enjoy his kingdom.
2: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte del nostro Signore. Preghiamo per tutte le anime del purgatorio, specialmente per quelle più abbandonate, chiedendo a Maria di intercedere presso suo Figlio affinché le accolga nella luce del Regno di Dio. Messaggio. Cari figli, oggi vi invito a pregare per le anime del purgatorio. Hanno bisogno delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici per entrare nella gioia del cielo. Offrite per loro la Santa Messa e il Rosario. Sulla croce Gesù dona tutto fino all'ultima goccia del suo sangue e apre per noi le porte del paradiso. Offriamo questa decina per i defunti, pregando la nostra Madre Celeste di intercedere presso suo Figlio affinché possano contemplare il volto di Dio e godere del suo regno.
3: Nel quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Oramos por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas, para que María interceda ante su Hijo y las conduzca a la luz del reino de Dios. En un mensaje nuestra Madre nos ha dicho, Queridos hijos, hoy os llamo a orar por las almas del purgatorio. Ellas necesitan vuestras oraciones y sacrificios para entrar en la alegría del cielo. Ofreced la Santa Misa y el Rosario por ellas. En la cruz, Jesús lo entrega todo hasta la última gota de su sangre y nos abre las puertas del paraíso. Ofrecemos esta decena por los difuntos, rogando a nuestra Madre Celestial que interceda por ellos para que contemplen el rostro de Dios y gocen de su reino.
4: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Módlmy się za wszystkie dusze czyściowe, szczególnie najbardziej opuszczone, prosząc Maryję o wstawiennictwo u jej Syna, aby przyjął je do światłości Królestwa Bożego. Drogie dzieci, dziś wzywam was do modlitwy za dusze czyściowe. Potrzebują one waszych modlitw i ofiar, aby wejść do radości nieba. Ofiarujcie za nie mszę świętą i różaniec. Na krzyżu Jezus oddaje wszystko, aż do ostatniej kropli swojej krwi i otwiera nam bramy nieba. Ofiarujemy tę dziesiątkę za zmarłych, prosząc naszą niebieską Matkę, aby wstawiała się za nimi, by mogli oglądać oblicze Boga i cieszyć się Jego Królestwem.
3: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
4: Хлеб наш свагданий дай нам данас, и отпусти нам духе наши, како и ми отпуштамо дужницима нашим. И не уведи нас у напаст, него избави нас од зла.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.

0: Molim vas sada, svi koji možete kleknite, kleknite. Pripremamo se za vrijeme okazanja sa sedam očenaša, sedam zdravo Marija i sedam puta slava Otcu. For all of you who can kneel, please kneel down. We are preparing for the moment of the apparition. Thank you.
1: Para todos aquellos que pueden arrodillarse, preparémonos para la aparición de nuestra madre.

0: Dopodiché ha steso le mani sopra tutti noi e ha pregato per noi nella sua lingua materna, l'aramaico. A modo speciale sopra tutti quanti gli ammalati e i sacerdoti. Dopodiché, per molto tempo, ho pregato per questa diocesi, per questa parrocchia, la quale ha scelto in modo speciale. La Madonna ha benedetto tutti gli oggetti personali che abbiamo portato qui questa sera. Ha Abbiamo raccomandato la Madonna a tutti voi, tutte le vostre intenzioni e tutto ciò che avete nel cuore. A modo speciale abbiamo pregato per la pace nel cuore, nelle famiglie e nel mondo intero. Dopodiché la Madonna ci ha benedetto tutti quanti con il segno della croce e ha detto: andate in pace, cari figli miei.
1: Witam serdecznie wszystkich. Chcę Wam przybliżyć do dzisiejszego spotkania. Jest ciężko pisać słowami, ale będę używać tych słów, które mam. Oto chcę powiedzieć, że dziś Panna Maria, dziewica, przyszła bardzo radosna, szczęśliwa i pozdrowiła nas wszystkich swoim matczynym pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie moje dzieci. Następnie skierowała swój wzrok na nas wszystkich, naprawdę z taką wielką radością na swojej twarzy i w swoich oczach. Wyciągnęła ręce i modliła się nad nami na swoim aramejskim języku. Szczególnie ona modliła się nad wami, obecnymi kapłanami, oraz nad wami chorymi. Potem Matka Boża kontynuowała dalej, wyciągnęła ręce i również przez dłuższy czas modliła się nad tą parafią, którą wybrała w szczególny sposób. Następnie udzieliła swojego matczynego błogosławieństwa nam wszystkim i błogosławiła wszystko to, co zostało przeniesione do błogosławieństwa. Ja powierzam jej wszystkich was, wasze potrzeby, rodziny, wszystko to, co wynosicie w swoich sercach. Matka Boża najlepiej zna nasze serce i ona przekazuje wszystkie te potrzeby swojemu synu. Potem Matka Boża kontynuowała dalej, szczególnie modliła się o pokój i w tej modlitwie odeszła w znaku Światłego Krzyża ze słowami: idźcie w pokoju, drogie dzieci moje.
2: Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
3: Kriste, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, čuj nas.
3: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, usliši nas.
3: Kriste, usliši nas.
2: Oče nebeski Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
3: smiluj nam se.
2: Duše, sveti Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveto trojstvo, jedan Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveta Mario,
3: moli za nas.
2: Sveta Bogorodice,
3: moli za nas.
2: Sveta Djevo Djevica,
3: moli za nas.
2: Majko Kristova,
3: moli za nas.
2: Majko Crkve,
3: moli za nas.
2: Majko Božje milosti,
3: moli za nas.
2: Majko Prebistra,
3: moli za nas.
2: Majko Prečista,
3: moli za nas.
2: Majko Neoskvrnjena,
3: moli za